duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej. Mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

by nie zguł. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

W środę, oprócz Skolima, występować będzie Beska, dodatkowo jeszcze Zalia, ostatnio popularna bardzo. Hubert się ma jeszcze pojawić, tudzież Kukon i Jan Rapowanie. Z kolei na czwartkowe granie, znana na Politechnice chyba całkiem dobrze, daj to głośniej. Dodatkowo jeszcze Big Cyc ma się w tym nowszym nieco składzie albo trochę odstawionym pojawić. Dodatkowo jeszcze Nocny Kochanek, Bracia Figofagot, Niezmordowani, dodatkowo Metro, no i oczywiście wspomniany Lemon. Natomiast na piątek, czy ja jeszcze mówiłem już o Lemonie? Mówiłem, moi drodzy, tam jeszcze na piątek, w zasadzie sobotę chyba, Mysłowic ma się pojawić, Tommy Cash, Confuco AGH, czyli koncert orkiestry AGH ma się gdzieś przewijać. Natomiast sobota Piżama, Porno, Jam i wspomniany Głolec u orkiestra. Jeżeli chodzi o wydarzenia równoległe, to podpowiem, że w kwadracie Fun Loving Criminals się pojawią jutro o godzinie 18:00. No ściślej 19, ale trzeba wcześniej, oczywiście nieco wcześniej, i to wszystko oczywiście wyjaśnia. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia innego formatu, to mówiłem już w serwisie informacyjnym, że w Nowochódzkim Centrum Kultury na scenie piosenki autorskiej Basia Sępniak-Wilk będzie promowała swoją nową płytę. Natomiast w Teatrze Kato, Spółdzielnia Muzyczna, Interakcje, to akurat również propozycja na jutro na 19. Dla osób, które lubią, że tak powiem, troszeczkę, no powiedzmy z myszką, to Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz będą w ośrodku Ruczaj w piątek o 18:00 dostępni. Natomiast Agata Ślazyk w ramach cyklu Święto powinno trwać wiecznie w piwnicy pod baranami zresztą o godzinie 20:00. W klubie Maza Auchaska i Kamuflaże będą występowały, to o 20:00 dla odmiany, i już piątkowy wieczór oczywiście zajęty. Natomiast uwaga, Krzysztof Cugowski w Enceku dla odmiany, ale 22:00, czyli piątek o godzinie 20:00, a Kinga Rataj w Krakowie, czyli Lizbona, w strefie nowej, czyli będzie w tym momencie troszeczkę bossanowy i pochodnych, jednym słowem jak najbardziej ciekawie, to akurat na sobotę na 20:00. No i uwaga, dawno niesłyszany Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem w Nowochódzkim Centrum Kultury, to również, ale na niedzielę na godzinę 17:00. No i uwaga, 24 maja, Tauron Arena, to jest niedziela 18:00, Gaming Concert. Jednym słowem, koncert muzyki z gier. Myślę, że też o tym nie zapomnimy. Daniel Leda w sobotę w Strefie Nowej z kolei będzie występował. To akurat troszeczkę DJ-stwa w pełnym wykonaniu. Jeszcze chciałbym podpowiedzieć koncert balkonowy w Krakowskim Forum Kultury na Mikołajskiej, to będzie we wtorek o 17:00. Natomiast w Hyde Parku, to już dalej we wtorek oczywiście, będzie John Five Sword of Salem, jednym słowem też dźwięki trochę bardziej chrapliwe, ale myślę, że też do odsłuchania bardzo fajnie. Gwarku, Josef van Weysen, to akurat koncert na wtorek na godzinę 20:00. Natomiast Acid King i Hermopolis, tudzież Idle Slot, to akurat Hyde Park zaprasza Was na przyszły czwartek, w związku z tym mamy już chyba komplet, jeżeli chodzi o te wydarzenia. A skoro tak, no to jest to ten moment, w którym możemy troszeczkę muzyką złagodzić obyczaje, bo teraz Ferrero de la Vega nas będzie zabawiał.

Zanim dojdziemy do kwestii premier bieżących filmowych, to ja przypominam, że trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Potrwa jeszcze oczywiście do soboty, w związku z tym wiele rzeczy się wydarzyć może, natomiast w przyszłym tygodniu pewnie spróbuję zrobić drobne podsumowanie tego wydarzenia, no bo w końcu jest o czym mówić. A dodam jeszcze, że w konkursie głównym biorą udział m.in. Minotaur Andrija Zawincewa, The Man I Love, Iry Sachsa, Moulin, Rashlo Nemesa, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, podkreślam, Histories de la Nuit, La Messusa, Fjord, Christiana Muglu, Notre Salut, Emanuela Mare, La Econu, Martera Harari i Sandine, Rushi Hamaguchi, La Vie d'une Femme, Charlie Bogu Takota, Gorzkie Święta, Historie Równolegle, El Ser Cuero, Halono Naka no Hitsui, Grande Monster, Nagi Dalari, Das Gündhuber Abenteuer, Kowart, Grans, Hapu, La Bola Nagra i Papierowy Tygrys. To są akurat filmy, które w konkursie głównym biorą udział. Pominę może w tej chwili filmy krótkometrażowe. Dodam jeszcze, że równolegle również przebywa się przegląd Un Certain Regard. Też myślę, że jest to nad wyraz ciekawe wydarzenie, jeżeli chodzi o same filmy. Natomiast muszę wam powiedzieć, że było kilka momentów. Podobno największą furorę, uwaga, robi gwiazda filmowa, kinowa prosto z Rumunii. To tak a propos, przynajmniej jeżeli chodzi o stylizację. A poza tym, moi drodzy, jakby na to nie spojrzeć, jest to oczywiście festiwal, który, no powiedzmy, jest europejski do szpiku kości, a w zasadzie w tej chwili międzynarodowy. Chyba nawet bardziej niż jakiekolwiek inne festiwale, no bo nawet festiwal w Wenecji ma trochę inne tendencje, a festiwal w Cannes, no cóż, nie wiem czy pamiętacie, ale to właśnie w czasie festiwalu w Cannes po raz pierwszy były takie oficjalne, duże pokazy kostiumów w bikini, w związku z tym do dnia dzisiejszego zostało to, że to co zobaczymy w Cannes, w czasie festiwalu w Cannes, filmowego w Cannes, to możemy później zobaczyć w strojach na ulicach. No, z tymi ulicami może troszeczkę przedobrzyłem, ale w każdym razie na różnych okolicznościach oficjalnych, rautach, nierautach, przyjęciach, coś takiego może się pojawić, jak również oczywiście na innych festiwalach filmowych. Skoro tak, no to chyba można w tej chwili powiedzieć, że sobie posłuchamy kogo? A, Zary. No dobrze, może być.

Dzisiaj. Jutro będzie lepiej, na pewno, moi drodzy. A skoro tak, to już jutro wspomniałem, że będzie przedpremierowy pokaz filmu. Jednego, na który ja bardzo, ale to bardzo czekałem, także chyba bez dwóch zdań można powiedzieć, że na pewno ważne, bardzo ważne wydarzenie. Ale zanim do tego filmu dojdziemy, to parę innych wam zdążę chyba zaprezentować, które premierę mają już w najbliższy piątek. Najpierw polski film pod tytułem Posłani. Opowieść o wierze, ogólnie rzecz ujmując, czyli stwórcy, który działa tu i teraz w życiu zwykłych ludzi, ich decyzjach, kryzysach. Jednym słowem, film o wymiarze duchowym, religijnym. Jednym słowem, może się okazać, że do obejrzenia i ciekawy. Kolejna propozycja, tym razem, uwaga, dosyć spektakularna koprodukcja, bo irlandzko-luksemburska. Film pod tytułem Werdykt. 12 członków ławy przysięgłych próbuje wydać werdykt w sprawie brytyjskiego dziennikarza, który jest oskarżony o morderstwo francuskiej reżyserki. Jak widzicie, film produkcji Irlandia-Luksemburg, natomiast temat bardziej międzynarodowy, bo brytyjsko-francuski. Jednym słowem, tutaj możecie troszeczkę pooglądać. Ja od razu sobie przypominam 12 gniewnych ludzi Orsona Wellesa. No ale oczywiście film bez podtekstów ma to wspólnego, że tych 12 faktycznie tu siedzi. Kolejny film, horror, pasażer amerykański. Młoda para, która była świadkiem makabrycznego wypadku na autostradzie, staje przed siętcem demonicznej siły. Jednym słowem, ma postraszyć i różnie to chyba można interpretować, ale tylko i wyłącznie w ten sposób. Kolejny film, tym razem dramat pod tytułem Młode Matki, film belgijsko-francuski. Historia kilku kobiet zamieszkujących razem dom samotnej matki, które mają nadzieję na lepsze jutro dla siebie i swoich dzieci. A że różnie z tym bywa i różne są oczekiwania, różne kultury, z których się wywodzą, no, wspólne jest tylko jedno, one i ich dzieci. Jednym słowem, film, który troszeczkę łez ma wycisnąć, a przy okazji wzruszyć i ewentualnie zachęcić do wsparcia różnych tego typu jednostek. Kolejny film, Milcząca przyjaciółka, to film z kolei francusko-niemiecko-węgierski, uwaga, Il Dico en Vedi. Mamy tutaj dramat, film, który troszeczkę do korzeni sięga, bo mamy tutaj prastary miłożąb rosnący w niemieckim ogrodzie botanicznym, który splata losy trojga bohaterów żyjących na przestrzeni różnych epok. Od 1908 roku do współczesności, jednym słowem, taka retrospektywa, ale powiedzmy z bardzo nietypowej perspektywy oczywiście, no bo wspomniałego drzewka. Myślę, że też wiele ciekawych rzeczy można tutaj się spodziewać. Kolejny film, Erupcja. Film polsko-amerykański Peta Oxa. Mamy tutaj Brytyjkę, która wyłamuje się z romantycznego planu podróży przygotowanego przez jej chłopaka w obawie przed rychłymi oświadczynami. Natomiast w Warszawie odnajduje przyjaciółkę, florystkę Nel, z którą łączy ją wybuchowa relacja. No właśnie, czy te relacje ewentualnie coś tutaj zmienią? No cóż, macie szansę to obejrzeć. Przypominam, że jest to film z kategorii komediodrama, w związku z tym łzy przeplatają się ze śmiechem, a sytuacje pewnie mogą was troszeczkę powalić, tym bardziej, że akcja rozgrywa się poniekąd w Warszawie, w związku z tym pewne kwestie, powiedzmy kontekstu czy innych rzeczy, mogą się okazać jak najbardziej czytelne i zrozumiałe. Idąc dalej, kolejny film, Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tak, chyba nie będzie dla nikogo tajemnicą, że to jest właśnie ten film, na który ja intensywnie oczekuję do obejrzenia, oczywiście w pełnym wymiarze, czyli fantastyka w najlepszym wymiarze. Mamy historię, w którym Imperium upadło, a Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła rebelia,
zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloryńskiego łowcy nagród Dina Djarina i jego młodego ucznia Grogu. Dodam jeszcze, że Mandalorian to no, na pewno zobaczycie twarz, a Grogu no to jest pobratyniec mistrza Jody, tylko bardzo młody jak na relacje oczywiście tego gatunku, no bo kilkadziesiąt lat, cóż to jest. A że ci, którzy mieli dostęp do Disneya, no to pewnie już oglądali całe otoczkę, bo i seriale, i inne rzeczy, nie zaszkodzi, moi drodzy, ten film na pewno oglądać się będzie bardzo, ale to bardzo dobrze. No i ostatnia propozycja, tym razem chińska, i to w trójwymiarze, bo te Chiny kontynentalne, Hongkong i Tajwan, czyli wyspy również, a film pod tytułem Zawieście Czerwone Latarnie. Dodam jeszcze, że jest to premiera po latach w jakimś stopniu, chyba można to powiedzieć, czy prapremiera, jakby ktoś wolał. Bo jest to film, który na ekranach debiutował w 1991 roku, zresztą był bardzo doceniony, mamy tutaj nastolatkę, która nie ma perspektyw na ukończenie szkoły, więc wychodzi za mąż, a po przybyciu do siedziby swojego małżonka musi nauczyć się żyć w nowym środowisku. Dodam, że chodzi tutaj o bardzo młodą dziewczynę. Nie dzieje się to, że tak powiem, od razu całkiem współcześnie, w związku z tym to też jakby troszeczkę poznawcze, jeżeli chodzi o kulturę chińską. A poza tym, moi drodzy, jest to film, który na pewno przeniesie nas w zupełnie inny wymiar odczuć, relacji, żeby nie powiedzieć o wspomnianych odniesieniach czysto o czasu i przestrzeni. Moi drodzy, Zawieście Czerwone Latarnie w kinach ponownie będzie do obejrzenia już od piątku. Przynajmniej mam nadzieję, że bez większych perturbacji. Gramy.

0: Kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.
4: Tak, to jest ten moment, kiedy dochodzimy do serwisów streamingowych, które no, niosą ze sobą wiele obietnic, ale również czasami wiele niedomówień i to chyba też trzeba brać pod uwagę, czasami przynajmniej. Jeżeli chodzi o propozycje w ten sposób rozumiane, to myślę, że powinniśmy chyba zacząć od tych najbardziej znanych, ogólnie rzecz ujmując, czyli jakby nie spojrzeć, chyba Netflix będzie tutaj najbardziej atrakcyjny, jeżeli chodzi o te zestawienia. A skoro tak, no to uwaga, Netflix, jeżeli chodzi o produkcje, a w zasadzie propozycje licencyjne, to po pierwsze, od wczoraj Siostry są do obejrzenia, dodatkowo Ministranci to będą od jutra do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Ministrantów możecie jeszcze na Amazonie pooglądać, to od jakiegoś czasu, także spokojnie. Dodatkowo również od jutra Zakładnik, a we wtorek, jeżeli dobrze pamiętam, nie, w poniedziałek Mark Robert, czyli Crunch Labs, sezon czwarty, myślę, że też się może wam spodobać. Jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to uwaga, Wanda Six Legacy, to jest od wczoraj dostępne, dodatkowo od dzisiaj Karizima, a od jutra będzie dostępny James Rodriguez, Kolumbijski Mistrz i The Brooks. Też myślę, że tytuł jak najbardziej pożądany i oczekiwany. Dodatkowo Panie Przodem i Okres Godowy to będzie od piątku dostępne na serwisach Netflixa. Natomiast od wtorku Sportowe Opowieści z Wielkiej Brytanii, czyli Winnie Jones, nas zabawiać będzie. W przyszłą środę Przewodnik po zbrodni według Grzecznej Dziewczynki, sezon drugi, jak również Moje Trzy Grosze. Jeżeli chodzi o propozycje innych kanałów, no to dodam jeszcze, że możecie na HBO Max już powoli zacząć oczekiwać nowych propozycji, bo tam ni mniej, ni więcej, tylko The Last Viking, czyli Ostatni Wiking się gdzieś pojawi, ale to nie tak szybko. Natomiast od dzisiaj Triada jest do obejrzenia. Jutro Niewolnicy Wiary, czyli Heroldowie Ewangelii, odcinek pierwszy, premierowo, a dodatkowo jeszcze Zgadnij Kto, Miłość i Inne Używki, a także La Gracia. 22 to już jest piątek, Panna Młoda i ISS, też myślę, że wam tytuł powie. Natomiast West Hampton, Not Zoo i George Johnson Symfonia to propozycje na nadchodzącą sobotę. Natomiast na niedzielę będzie Day Finance 12, odsłona, pierwszy odcinek, no, czyli prawie że premiera, aczkolwiek troszeczkę odgrzewanego tematu. No i Rick i Morty, 9 sezon, odcinek pierwszy, do obejrzenia będzie już w najbliższy poniedziałek. We wtorek 50 Fortons 2, pierwsze 13 odcinków, czyli cały drugi sezon. A w przyszłą środę We Are Jenny, czyli odcinki 1-2, no i wspomniany Ostatni Viking, także macie już tutaj jakby jasność. Na Disneyu z kolei od dzisiaj Blue w shortach, jak również Myszka Miki i Fraj Domek. To tak bardziej dla chyba młodszej widowni, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście zawsze z miłą chęcią również o tym wspomnę. W przyszłą środę Misja Podstawówka, druga część piątego sezonu, także też warto chyba mieć to na uwadze i się przymierzyć do tej pozycji. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, to ministranci, tak jak powiedziałem, na pewno dostępni, natomiast od początku miesiąca jest cała plejada pięknych i wspaniałych filmów, bo jeżeli chodzi o kontynuacja, The Boys, serial oczywiście, własne produkcje Disneya, to no plus To Be Single. Dodatkowo pamiętajcie o tym, że komplet przygód Quatermaina jest w tej chwili do obejrzenia, ale nie tylko, bo na przykład Kalifornia, tudzież oddział Delta, no i Gry wojenne, to akurat powinno was zainteresować, no i pełna filmografia gatunku, bo jest gatunek 2, gatunek 3, 4 i jeszcze chyba coś tam zostało. No i klasyk, moi drodzy, czyli pół żartem, pół serio. No i dodatkowo chyba również komplet Różowej Pantery też do obejrzenia. Nie są to jedyne propozycje. Na pewno znajdziecie coś dla siebie, a ja dorzucę, że to jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy sobie troszeczkę zagrać.

No i to jest ten moment, w którym przerzucamy się na filmy, ale tym razem filmy, no oczywiście nie te najnowsze, ale w każdym razie dostępne ogólnie, czyli na te ogólnodostępne kanały telewizyjne. Skoro tak, to podpowiem, 21.30 dzisiaj na Stopklatce Elektra będzie do obejrzenia. Ci, którzy woleliby coś innego, to troszeczkę Konnej Policji chyba gdzieś się tam przewinie. Linie energetyczne w Teksasie. No tak, to Konna Policja chyba nie. Burza to jest akurat film, który będzie do obejrzenia w 2015 roku. Znaczy nie, w 2015 był do obejrzenia w kinach, a teraz jest do obejrzenia na Pulsie o 21.55. Myślę, że też się może spodobać. Fajny film skądinąd, bo trzyma w napięciu oczywiście. Natomiast ja jeszcze dorzucę, że jakby co, to Whitney będzie do obejrzenia na TVP Kobieta, ale to troszeczkę po północy, żeby nie powiedzieć całkiem w nocy, bo około drugiej. Film prawie dwugodzinny, także to do samego rana, natomiast historia Whitney Houston, a w zasadzie dokument o Whitney Houston, myślę, że wielu może się spodobać, tym bardziej, że jest to naprawdę skądinąd fajny film i fajny dokument. Jeżeli chodzi o propozycje na jutro, czyli na czwartek, to uwaga, uwaga, a więc Wojna, film sensacyjny o godzinie 21.55 na Polsacie. Dwóch panów, którym jedna kobieta w oko wpada, no i zaczyna się oczywiście rozruba. Z kolei na Stopklatce Incydent będzie o 22.45 do obejrzenia. To jest 97 roku w gwiazdorskiej obsadzie. Wtedy jeszcze była mniej gwiazdorska, ale nie zmienia to faktu, że teraz możecie aktorów w początkach kariery troszeczkę pooglądać. Dziewczyna influencera to akurat polski dramat obyczajowy. Mamy dziewczynę w mediach społecznościowych, znaną oczywiście. W każdym razie wyjazd gdzieś tam, no i oczywiście troszeczkę presji, kontroli i oczywiście poddawanie się ocenie internautów. Skądinąd intrygujące w świetle dzisiejszych wydarzeń, a sporo się, że tak powiem, w tym zakresie dzieje. W Nowym Zwierciadle Wakacje to akurat nowa odsłona przygód Griswoldów. Tym razem Ruster Griswold idzie w ślady swojego ojca i pełen nadziei i zacieśnienie rodzinnych więźni organizuje dla swojej żony, Debbie i dwóch synów wycieczkę. Jak możecie się domyślić, to niedaleko pada jabłko od jabłoni, w związku z tym różnie może być. Na Pulsie 2 o 23.00 Copland będzie do obejrzenia. Generalnie świat Glin, czyli no powiedzmy miasteczko, do którego wprowadza się nowy szeryf, a zamieszkałe jest głównie przez policjantów stróżujących czy działających na terenie metropolii niedaleko tego miasteczka. Dla tych, którzy lubią dokumenty, a tak jak i ja, lubią troszeczkę pyknąć w czołgi, no to uwaga, uwaga, historia niemieckich czołgów, to o 23.00 na Fokusie będzie do obejrzenia jutro, także polecam i zapraszam. Myślę, że tu znajdziecie na pewno sporo ciekawostek technicznych, ale nie tylko, historycznych przede wszystkim. Propozycje na piątek z kolei to uwaga, uwaga, na Polsacie o 23.55 Gierek będzie do obejrzenia, biografia sprzed kilku lat, Misiek Koterski w roli Gierka. Ja chyba parę razy już wam mówiłem o tym, że generalnie syn Edwarda Gierka mówił, że Misiek przypominał bardziej mu ojca niż sam Edward Gierek siebie, ale to już jakby inna bajka. Dodatkowo jakby co, Jądro Ziemi, fantastyka, no może nie najnowsza, ale jak najbardziej do obejrzenia. To będzie o 23.10 na TVN-ie, natomiast na Stopklatce o 22.00 Kruk, czyli muzyk Eric Draven i jego narzeczona zostają brutalnie zamordowani, natomiast po śmierci powraca on do świata żywych, by dokonać zemsty.
ma straszyć oczywiście, tym bardziej, że to tyle spokojnie. Demaskator z kolei o 22.15 na Pulsie, to też jutro. Natomiast Panny z Wilka, powtórka będzie na TVP Kultura o 22.10, klasyka, polsko-francuska ekranizacja z 1979 roku. No, nasi ulubieni aktorzy, myślę, że też się spodobać może. Sobota to tradycyjnie zaczynamy szeroko. Ja przypominam, że w sobotę piknik, który się rozgrywać będzie w ramach święta Politechniki, a będzie się to działo na terenie osiedla studenckiego na Czyżynach przed akademikami, także będzie dużo ciekawości i ciekawostek, a przede wszystkim i grania, i zabawy, i rozrywki. Natomiast jeżeli byście chcieli młodych widzów zaangażować, żeby wam mniej przeszkadzali rano, zwłaszcza po przebudzeniu, to podpowiem, że możecie włączyć Batmana i Robina o 7.40 na TVN7. Natomiast na Pulsie o 8.40 będzie Uprowadzona księżniczka. Animacja, myślę, że się spodoba, tym bardziej, że ta księżniczka, jakby to powiedzieć, no są tacy wyjątkowi. O, tak właśnie, chyba najlepiej będzie trzeba to przedstawić. Natomiast jeżeli wrócimy do propozycji wieczornych, Kraven Łowca to o 23.55 na Polsacie w sobotę wieczorem. Nieśmiertelny Killer z Rywińskim i Pazurą z 97 roku, to będzie na TVN-ie o 22 do obejrzenia. Natomiast 9 Legion o 22.40 to historia brytyjska, ale z czasów rzymskich oczywiście, to stopklatka 22.40. Natomiast Ultimatum Sensacja z Bruce'em Willisem z 2021 roku, czyli początki choroby w sumie, to będzie do obejrzenia na Pulsie o 22.10. Dodam jeszcze, że Sicario o 20 na TVP Kultura, z takich ciekawostek oczywiście, myślę, że może się to wielu spodobać. Niedziela, jak to zwykle niedziela, jest to dzień, który też przyda się propozycja do obejrzenia dla tych młodszych widzów, no bo różnie to bywa, a tutaj na TVN7 o 8 kosmiczny mecz, moi drodzy, z 1996 roku. To już 30 lat minęło. Myślę, że też warto sobie troszeczkę to pooglądać, no bo w końcu jest to film, którym Magica możemy pooglądać w akcji, między innymi oczywiście. Jeżeli chodzi o trochę późniejsze wejścia, to Smurfy 2 na Super Polsacie o 11 będą do obejrzenia. No ale myślę, że do tej pory to pewnie wyjedziecie gdzieś poza Kraków. Na Polsacie o 23.55 wieczorową porą Druhny będzie do obejrzenia, natomiast na TVN-ie znowu klasyk z 1983 roku, Wielki Szół, to 22.15 na TVN-ie, przypominam. No i uwaga, Powódź, sensacja na stopklatce o 22.40 z Morganem Freemanem w roli głównej, jednej z głównych ról, może w ten sposób. Iluzja 2 to o 22.10 na Pulsie. Myślę, że się spodobać może. Jeżeli nie pamiętacie, to iluzjonista, który no, na oczach prawie, że i nie na oczach, próbuje dokonać rzeczy niemożliwych, ale się to udaje. 72 godziny, 22.30 to na TVN-ie 7. Natomiast uwaga. Na TVP Kultura o 20 będzie do obejrzenia Misja z 1986 roku, czyli historia misji jezuickiej prowadzonej na terenie amazońskiej dżungli. Znaczy, gwoli ścisłości to nie jest nad Amazonką, ale
Chodzi o plemię Guarani, które zostało przez misjonarzy ochrzczone, ale no powiedzmy miejscowi, mieszkający nieco dalej konkwistadorzy wolą Guarani jako, no powiedzmy, pogan brać i siłą wcielać do pracy na ich hacjendach. Film niesamowity, film rewelacyjny, film obsypany Oscarami, no i przede wszystkim gwiazdy, które wtedy były na pewno sporo młodsze, a dodam jeszcze, że naprawdę jest na kim oko zawiesić, no i niesamowita walka jezuitów, aby ich Indianie, a w zasadzie Indianie, którym się opiekują, mieli szansę w jakimś zakresie przetrwać. Zresztą ruiny tych misji jezuickich możecie do dnia dzisiejszego bodajże w Paragwaju sobie jeszcze pooglądać. Poniedziałek, tutaj akurat szybka propozycja, Krocząc cieni sensacja z Lionem Neesonem. To akurat będzie na Pulsie o 22, także już zapraszam. No i uwaga, Sanctum, thriller z 2011 roku, będzie na TVN-ie też do obejrzenia. Chyba warto poświęcić... Aha, Siedmiu Wspaniałych będzie na Polsacie, ale ponieważ jest to ta wersja z 2016 roku, w związku z tym nie jest to ta wersja, którą wolałbym pooglądać. Ale oczywiście western to western, ogląda się zawsze całkiem miło i sympatycznie. No to co, gramy?

Dobra, dzisiejszy program powoli dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Jeżeli mieliście wrażenie, że no, było coś nie teges, to mieliście poniekąd rację. Przepraszam bardzo, ale złośliwość rzeczy martwych. Mam nadzieję, że następną razą będzie dużo, dużo, dużo lepiej. Na pewno będzie lepiej, moi drodzy, już tego postaram się dopilnować. A skoro już mowa o tym, to jeszcze raz przypominam, jutro relaksacja i spotkanie, czyli CEWSA, Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej. Od godziny 11 do godziny 13 macie szansę, 10 do godziny 13, przepraszam bardzo. Na pewno się mocno zrelaksować. Ja przypominam również, że już w sobotę piknik Święto Politechniki pod nową nazwą oczywiście, już na terenie osiedla studenckiego na Czyżynach, tudzież na lotnisku, również kilka atrakcji będzie przygotowanych. To wszystko oczywiście do Waszej dyspozycji. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem, a w zasadzie prawie wszystko, bo na koniec zapraszam jeszcze na jeden utwór muzyczny Eddie Vedera. A dzisiaj do usłyszenia, pa, pa, cześć.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić świat.

duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę.

woleju i spalę się skrętem doszczętu i z duszy swej, bo dobrodzieju nie zrobi nikomu.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj środę, 20 dzień maja i 140 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Bernardyn i Kolumba, ale również Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rynwit i Bronimir. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Europejski Dzień Morza. Co prawda nie wiem, jak to powiązać, ale również Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. No w zasadzie chyba tylko te płyny tutaj są do powiązania. Dodatkowo Światowy Dzień Metro i Światowy Dzień Pszczół, moi drodzy. Jeżeli dobrze pamiętam, to ktoś mądry powiedział kiedyś, że jeżeli zabraknie pszczół, to my będziemy następni w kolejce. W związku z tym, drogie pszczółki, latajcie i bzykajcie sobie spokojnie. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że jest kilka rzeczy, o których wiedzieć powinniście zdecydowanie bardziej lub mniej, ale wiedzieć. Po pierwsze, to pamiętajcie o tym, że juwenalia na Agiechu jeszcze poniekąd trwają, w związku z tym tam znajdziecie imprezy towarzyszące. Natomiast jakby co do czego, to mogę was już w tej chwili zaprosić do wycieczki, na przykład do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam scena piosenki autorskiej i Basia Stępniak-Wilk zaprasza. I co więcej, ona chyba będzie dzisiaj myślę również główną gwiazdą, bo tam śpiewać i prowadzić będzie. Dodam jeszcze od siebie, że jakby co do czego, to również jutro w Kwadracie dla odmiany, ale również o godzinie 18 Fun Loving Criminals występować będą, czyli Nowy Jork w Krakowie. Piękna okazja. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, filmowe przede wszystkim, to chciałbym wam podpowiedzieć, że już jutro będziecie mogli przedpremierowo obejrzeć Mandalorian i Grogu. Jednym słowem, świat kina, w zasadzie Gwiezdnych Wojen, znowu wkracza na wielkie ekrany. A film do obejrzenia przedpremierowo cały czas oczywiście jutro o 19, 19.30, 20.10. Myślę, że warto o tym pamiętać. Przypominam, wracamy do świata Gwiezdnych Wojen, w związku z tym oj, nie wiem kiedy pójdę, ale pójdę, moi drodzy, na pewno. No i informacje bieżące, skoro tak, podpowiem, że jutro od godziny 10, czyli w czwartek od godziny 10 do 13 zapraszamy na wydarzenie, dogadajmy się, to samo zdrowia. Będzie to wydarzenie prowadzone przez Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej. To wszystko będzie przy budynku GIL realizowane, a warsztaty, bo będzie to dwuczęściowe, czyli troszeczkę zajęć, troszeczkę relaksacji, troszeczkę warsztatów. Warsztaty będą prowadzone w sali konferencyjnej CEWSY przy bocznym wejściu do Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, ale w GIL-u oczywiście. Zapraszam oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że możemy dla was grać, a w zasadzie gramy dla was oczywiście 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w związku z tym kiedy wejdziecie na stronę internetową www.nowinki.pl, klikniecie przycisk włącz radio, to powinno być wszystko głośno i wyraźnie słyszalne. A skoro tak, to jeszcze parę szczegółów. Jutro poranek startuje tuż po godzinie 9, wieczorem o 21 inżynierskie historie. Natomiast dzisiaj już za chwileczkę kultywator, na który zaprasza was Tomasz Kapuściak.

Wiecie tak, muszę wam powiedzieć, że są czasami sytuacje, które nie mieszczą się w głowie ani mędrcom, ani filozofom, a po prostu coś robi, no powiedzmy, zupełnie inaczej niż byście chcieli ewentualnie, aby poszło. Witam was serdecznie na Kultywatorze, a witam was Tomasz Kapuśniak. Podkład oczywiście parę razy przeszedł, ale to wybaczcie, no czasami, tak jak powiedziałem, bywają sytuacje, które, no powiedzmy, mają to do siebie, że ciężko nad nimi zapanować. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj w programie możecie liczyć przede wszystkim na to, że będzie oczywiście troszeczkę informacji kulturalnych, będzie o filmach, premierach filmowych, czyli tradycyjnie będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, nowych propozycjach, no i będzie jak najbardziej również o tym, co ciekawego w świecie się dzieje, a w zasadzie filmowym świecie, ale tym, no powiedzmy, okienkowym, o może tak powiedzmy, czyli będą propozycje dotyczące po prostu filmów do obejrzenia w najbliższych dniach na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. A skoro tak, moi drodzy, no to chyba nie zostaje nic innego, tylko próbujemy zacząć dalej.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No dobra, to tradycji stało się zadość, poszedł sygnał, w związku z tym możemy już tak całkiem oficjalnie zacząć, moi drodzy, a skoro tak, no to rzucamy i to bardzo, bardzo ciężkie informacje, które będą akurat no ciężkie, nieinteresujące i w dodatku płynnie rozrywkowe, czyli na porządek informacje kulturalne dotyczące akurat wydarzeń muzycznych w najbliższym czasie. A skoro tak, no to uwaga, na Giechu, czyli strefa plaża AGH, Juvenalia Krakowskie, już jutro z Kolim będzie między innymi występował, także można już się do tego przymierzyć. W piątek 22 Lemon z kolei, natomiast na 23 sobota to uwaga, Głolec Orkiestra koncertować będzie, jednym słowem, no tak z przytupem troszeczkę i z dużym, ale to dużym rozmachem będzie się akurat wiele jeszcze rzeczy działo. Dodam jeszcze, że poza gwiazdami oczywiście to w środę oprócz Skolima występować będzie Beska, dodatkowo jeszcze Zalia, ostatnio popularna bardzo, Hubert się ma jeszcze pojawić, tudzież Kukon i Jan Rapowanie. Z kolei na czwartkowe granie znana na Politechnice chyba całkiem dobrze, daj to głośniej. Dodatkowo jeszcze Big Cyc ma się no, w tym nowszym nieco składzie albo trochę odstawionym pojawić. Dodatkowo jeszcze Nocny Kochanek, Bracia Figofagot, Niezmordowani, dodatkowo Metro, no i oczywiście wspomniany Lemon. Natomiast na piątek, czy ja jeszcze mówiłem już o Lemonie? Mówiłem, moi drodzy, tam jeszcze na piątek, w zasadzie sobotę chyba, Myslowic ma się pojawić, Tommy Cash, Confuco AGH, czyli koncert orkiestry AGH ma się gdzieś przewijać. Natomiast sobota Piżama, Porno, Jam i wspomniany Głolec u orkiestra. Jeżeli chodzi o wydarzenia równoległe, to podpowiem, że w kwadracie Fun Loving Criminals się pojawią jutro o godzinie 18:00. No, ściślej 19, ale trzeba wcześniej się oczywiście nieco wcześniej i to wszystko oczywiście wyjaśnia. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia innego formatu, to mówiłem już w serwisie informacyjnym, że w Nowokuckim Centrum Kultury na scenie piosenki autorskiej Basia Sępniak-Wilk będzie promowała swoją nową płytę. Natomiast w Teatrze Katao Spółdzielnia Muzyczna Interakcje, to akurat również propozycja na jutro na 19:00. Dla osób, które lubią, że tak powiem, troszeczkę, no powiedzmy z myszką, to Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz będą w ośrodku Ruczaj w piątek o 18:00 dostępni. Natomiast Agata Ślazyk w ramach cyklu Święto powinno trwać wiecznie w piwnicy pod baranami zresztą o godzinie 20:00. W klubie Baza Auchaska i Kamuflaże będą występowały, to o 20:00 dla odmiany i już piątkowy wieczór oczywiście zajęty. Natomiast uwaga, Krzysztof Cugowski w Enceku dla odmiany, ale 22:00, czyli piątek o godzinie 20:00, a Kinga Rataj w Krakowie, czyli Lizbona, powiedzmy jest strefie nowej, czyli będzie w tym momencie troszeczkę bossanowy i pochodnych. Jednym słowem, jak najbardziej ciekawie, to akurat na sobotę na 20. No i uwaga, uwaga, dawno niesłyszany Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem w Nowochódzkim Centrum Kultury, to również, ale na niedzielę na godzinę 17. No i uwaga, uwaga, 24 maja, Tauron Arena, to jest niedziela 18, Gaming Concert. Jednym słowem, koncert muzyki z gier. Myślę, że też o tym nie zapomnimy. Daniel Leda w sobotę w Strefie Nowej z kolei będzie występował. To akurat troszeczkę DJ-stwa w pełnym wykonaniu. Jeszcze chciałbym podpowiedzieć koncert balkonowy w Krakowskim Forum Kultury na Mikołajskiej. To będzie we wtorek o 17. Natomiast w Hyde Parku, to już w przyszłą, nie, dalej we wtorek oczywiście, będzie John Five Sword of Salem. Jednym słowem, też dźwięki trochę bardziej chrapliwe, ale myślę, że też do odsłuchania bardzo fajnie. Gwarku, Josef van Weysen, to akurat koncert na wtorek na godzinę 20. Natomiast Acid King i Hermopolis

miejsce dla dzieci też się znajdą. Natomiast na pasie lotniska pojazdy specjalne, pokazy organizowane przez policję i parę innych oczywiście atrakcji. Jednym słowem, w sobotę zapraszamy na osiedle studenckie Politechniki Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a ja tylko przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę, godzinę po godzinie. Kiedy włączycie, to będzie. A żeby włączyć, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta już po naszej stronie. Słuchajcie. A jakby co, to podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, natomiast wieczorem o 21:00 herbatka, na którą oczywiście serdecznie Was zapraszam. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po godzinie 21:00, inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak. Dobry wieczór, a może i dzień dobry, jak to woli. Witam się z wami na antenie Radia Nowinki, a nazywam się Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj zapraszam was na inżynierskie historie. Dzisiaj będziemy zajmowali się komputerami. No, może w dzisiejszych czasach wydawać się to nad wyraz mało istotny temat, no bo w zasadzie spotykamy się z nimi na każdym kroku i w zasadzie nie ma dziedziny, w której by nie były wykorzystywane. Natomiast nie zmienia to faktu, że początki komputerów są troszeczkę bardziej złożone i ukryte mocno, mocno w przeszłości. Zresztą właśnie, sama definicja komputera, no pierwotnie można by było przyjąć, że jest to maszyna licząca. No i tej wersji na początek postaram się trzymać.

Właśnie, maszyna licząca. Na pewno od początku cywilizacji następowała akurat kwestie związane z tym, że należało w jakiś sposób dokonać rejestracji wydarzeń, odnotować ważne wydarzenia, czy wręcz dokonać obliczeń, które umożliwiały na przykład określenie pór wylewu Nilu, na przykład w przypadku Egiptu, czy innych tego typu spraw. W związku z tym, no oczywiście jednym z elementów to było stworzenie pisma, które miało za celu, że tak powiem, przekazywanie myśli, niekoniecznie bezpośrednio, ale również kwestie związane z obliczeniami, liczeniem kątów, liczeniem przestrzeni, liczeniem odległości i tak dalej, i tak dalej. A że czasami no, brakowało, powiedzmy, palców, rąk i nóg nawet u kilku osób, no to pojawiły się problemy, jak ewentualnie dokonać obliczeń, czy zanotować te obliczenia, które się przewinęły. Liczyć oczywiście można było raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej, to jakoś szło, no ale jak to zarejestrować? Okazuje się, że w zasadzie na początku to nic odkrywczego nie było, bo nam się też czasami zdarza na przykład no, w jakiś sposób na przykład grupować elementy, później do każdej grupy przyporządkować jakiś inny element, no i po prostu jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych grup będziemy mieli trochę, to jeżeli to sobie pomnożymy, właśnie kolejne obliczenie zresztą, to wychodzi na to, że sumując te kwestie, pojawi nam się jakaś tam wartość. W jaki sposób, jeżeli chodzi o usystematyzowanie tego, no pojawił się chyba bardzo dawno, bo jeżeli dobrze liczyć i interpretować znaleziska archeologiczne, okazuje się, że takie no najprostsze paciorki, które były nawlekane na sznurki, czyli nie jakieś tam woreczki i kamyki, nie wiadomo jakie, ale po prostu ściśle już oznaczone elementy, pojawiły się na Bliskim Wschodzie no, bez mała 8 tysięcy lat temu. W sumie to nawet do 10 tysięcy lat temu, jeżeli uwzględnimy, że pojawiło się to około 7-8 tysiąclecia przed naszą erą. No i te paciorki jakiś czas oczywiście trwały, co prawda w tamtym okresie jeszcze chyba nie można było mówić o piśmie, no ale właśnie to liczenie prawdopodobnie miało również przełożenie na powstanie również innych form wykonywania notatek. Ale wróćmy jakby do kwestii obliczeniowych. Pewnego rodzaju przełom nastąpił no powiedzmy około 3000 lat przed naszą erą, ściślej około 27-28 wieku przed naszą erą na terenie Mezopotamii. Tam funkcjonowali Sumerowie, którzy zaczęli stosować liczydła, tak zwane abaku, abakusy jak to woli. Były to na początku takie drewniane tablice z piaskiem i wytyczonymi na potrzeby rachunków rowkami, w których układano kamyki. Z czasem zastąpiono je rowkami, którym można było stosować obliczenia w systemie 60-kowym. Później Babilończycy wykorzystali liniane tabliczki abakusa do precyzyjnych obliczeń, między innymi określenia wartości pierwiastka z liczby 2 z dokładnością do 5 miejsca po przecinku. Jako ciekawostkę należy chyba rzucić, że było to oczywiście w jakimś stopniu początkiem właśnie tworzenia takich mechanizmów, które no, po prostu przekształciły się w pewnym stopniu w tablice rachunkowe, no to może za dużo powiedziane, po prostu liczydła, które być może niektórzy z nas pamiętają jeszcze ze szkoły, a jeszcze starsi być może pamiętają jeszcze takie większe liczydła, które używane były na przykład w biurach i nie tylko, no i stanowiły jakby podstawę do wykonywania podstawowych obliczeń w tamtym czasie. No ale to dotrwało do dzisiaj, czyli jakby na to nie spojrzeć, patrzcie, liczydło. Prosty mechanizm, a przez blisko 3000 lat był podstawowym narzędziem do wykonywania no, bardziej złożonych, skomplikowanych obliczeń.

No tak, ale my te liczydła oczywiście pamiętamy jakby w troszeczkę innej postaci, no bo tak się zachowały. Natomiast trzeba pamiętać, że abakusy, bo tak to się na terenie Mezopotamii nazywało, zresztą przejęli to Grecy, a później również Rzymianie, przyjmowały różne formy, no bo te liczydła no, przyjmowały formę no, na przykład pewnego rodzaju tablic rachunkowych. Chyba najstarsze takie zachowane odnaleziono dziś w połowie XIX wieku na wyspie Salamina na Morzu Egejskim. I było to liczydło, które no, było wykonane z marmuru, gdzie akurat były wyżłobienia, w które przesuwano siatki. Poza tym były tam symbole, no i nie tylko podłużne, ale równoległe wgłębienia, po których umieszczano symbole pieniędzy z greckiego systemu monetarnego. No jak można domyślać się, to akurat służyło również do przeliczania kursów walut czy pieniędzy, ale również innych spraw. Zresztą to, że akurat wspomniane urządzenie, znaczy tablica znana jest, określany jej wiek na około 3000 lat, bo to jest bodajże trzeci czy czwarty wiek przed naszą erą, nie jest takie jednoznaczne, bo to jest najstarsza zachowana. Natomiast Herodot w swoim czasie pisał, że podobnych tablic do obliczeń wykorzystywali również Egipcjanie i Rzymianie. Zresztą, jakby na to nie spojrzeć, abaks, który znamy z Rzymu, pochodzi z Greki i oznacza właśnie deskę. W związku z tym sprawa jest prosta. Zresztą gwoli ścisłości Rzymianie akurat te swoje kalkuli, które były w tym momencie wykorzystywane, no takie żetony, no pojawiły się akurat w Rzymie i one były najczęściej wykonywane z brązu. Zresztą uwaga, uwaga, uwaga, tutaj jest jedna ciekawostka, no bo znamy powszechnie nazwę kalkulator, czyli po prostu przyrządzi, którym szybciutko proste obliczenia, no czasami nawet nie takie bardzo proste obliczenia oczywiście, możemy wykonać. No i uwaga, uwaga, z czego to się wzięło? Otóż w Rzymie do liczenia używali tak zwanych kalkuli, czyli właśnie tych żetonów kamiennych, metalowych. No i uwaga, rzymski rachmistrz nazywał się kalkulatorem, czyli układał kalkuli w liniach abakusa. No i najniższa linia oznaczała linię jednostek, kolejne miały wartości dziesięciokrotnie większą. Jednym słowem, moi drodzy, kalkulator. Jak długą ma historię?

Zresztą, jeżeli już mowa o tych dedykowanych maszynach obliczeniowych, no to nie można również nie wspomnieć o jednym urządzeniu. Otóż znaleziono przy jednym z wraków, zresztą mówiłem o tym w jednym z swoich programów, w jednym z programów inżynierskiej historii specjalnie, o urządzeniu z Antikiry. Chodziło o to, że znaleziono coś, co nie miało prawa, przynajmniej według tamtejszego stanu, znaczy przepraszam, stanu wiedzy z końca XIX, początku XX wieku prawa istnieć, bo dosyć złożony mechanizm zębatkowy, ileś tam przekładni, które akurat tworzyły. Co więcej, po wielu, wielu rekonstrukcjach i no, prześwietleniach, bo próbowano to, no, było to po prostu ze sobą troszeczkę zrośnięte, ponad 2000 lat w wodzie przeleżało, bo pochodziło to około II wieku przed naszą erą. Stwierdzono, że było to kilkadziesiąt przekładni, które w jakimś stopniu umożliwiały akurat obliczanie pozycji Księżyca, obliczenie być może również pozycji gwiazd. Jednym słowem, dosyć złożony mechanizm, który podawał nam pewnego rodzaju dane do nawigacji. Jednym słowem, dedykowany komputer, jakby na to nie spojrzeć, mechaniczny, no ale komputer, moi drodzy. Nasuwa to oczywiście jeden nader istotny wątek w tym wszystkim. Otóż jeżeli było takie urządzenie, taka maszyna, którą znaleziono na statku, na wraku statku, to można domniemywać, że nie była ona wyjątkiem. Mogły tych urządzeń, maszyn powstać troszeczkę więcej i co więcej, mogły być one również bardziej rozbudowane. Jednym słowem, kto wie, może jeszcze po prostu w tym zakresie, jeżeli chodzi o te mechaniczne urządzenia obliczeniowe czy mechaniczne przyrządy, które umożliwiały akurat dokonywanie akurat dedykowanych obliczeń, istniały, tylko po prostu o tym jeszcze nie wiemy.

No i na tym etapie powinniśmy chyba płynnie przejść ze starożytności do wieków bardziej współczesnych. Nie twierdzę, co prawda, czy w Chinach, czy w Indiach, czy gdzieś indziej nie powstawały jakieś mechanizmy, które miały za zadanie, że tak powiem, bardziej skomplikowane obliczenia, ale po prostu o tym nie wiemy. Być może dlatego, że nie przykładano akurat w tych kulturach do tego wagi. Na terenie Europy raczej takie urządzenia długo, długo nie powstawały. Podkreślam raczej, no bo można interpretować to różnie na inne strony. No ale jeżeli trzymamy się kwestii pierwowzorów czy czegoś, co miało służyć do obliczeń, no to przechodzimy do wieku XVII i właśnie tam w tym okresie na terenie Anglii William Odgrett wynalazł suwak logarytmiczny. Były to akurat dwie wersje, prostą i okrągłą. Czyli chodziło o to, że można było przesuwając trzy linie z odpowiednimi, że tak powiem, naniesieniami skali, przeprowadzać mnożenie, dzielenie, odejmowanie. Suwak ten pozwalał na wykonywanie dosyć precyzyjnych obliczeń również dla ułamków, co akurat jest dosyć ciekawą sprawą. Zresztą jak weźmiemy pod uwagę, że to wszystko obsługiwane było przez przesuwanie pasków suwaka płaskiego lub tarczy suwaka okrągłego, no to wszystko jest jasne. Ciekawostką oczywiście jest to, że przecież jeszcze w latach 80. w Polsce dosyć powszechnie posługiwano się suwakami logarytmicznymi, no bo w przypadku, kiedy nie było takich prostych, małych kalkulatorów, które można było przenieść, a należało wykonać szybko przybliżone obliczenia, no to właśnie wtedy się przydawały, no bo jakżeż inaczej piloci, inżynierowie mogliby to ewentualnie wykorzystać, a w zasadzie wykonać takie obliczenia w pamięci. Nie każdy był w stanie. No w każdym razie, tak jak powiedziałem, u nas do lat 80. mniej więcej, gdzie indziej, no powiedzmy w tych krajach bardziej rozwiniętych do lat 70., a nie zmienia to faktu, że również ja pamiętam jeszcze suwaki logarytmiczne, aczkolwiek no muszę zastrzec się, że pokazywano mi, że takie istnieją i oczywiście wskazane. Natomiast no nigdy, a szkoda, nie nauczyłem się nim posługiwać. Natomiast właśnie, a propos suwaku logarytmicznego, jeden spoiler, powiem wam ciekawostkę. Otóż suwak logarytmiczny, pomimo swoich niewątpliwych zalet, czyli po pierwsze to, że w miarę szybko jesteśmy w stanie dokonać dosyć złożonych operacji, to jednak miał jedną wadę. Otóż jeden z moich profesorów w szkole średniej mówił: pamiętajcie, suwaki logarytmiczne fajną rzeczą były, ale jedna rzecz, jeżeli będziecie podawali wynik, w przypadku wyniku, który odczytaliśmy z suwaka logarytmicznego, nie podajemy, że na przykład wynik pierwiastkowania dwóch to 1,40 coś tam, tylko jest to zawsze około 1,40, ponieważ suwaki logarytmiczne zawsze były takimi układami analogicznymi, które po prostu podawały wartość w zaokrągleniu. Ale nie zmienia to faktu, że w wielu zastosowaniach było to w zupełności wystarczające.

Tak, rozgadałem się o tych suwakach logarytmicznych, ale nie bez kozery, no bo między innymi to stanowiło jakby przyczynek do tego, aby zacząć się rozwijać obliczenia troszeczkę dalej. Dość powiedzieć, że taką pierwszą maszynę liczącą, przynajmniej o której wiemy, to w nawiązaniu akurat do kwestii związanych ze starożytnością, w 1623 roku astronom i matematyk Wilhelm Schützgard zbudował pierwszą maszynę liczącą, do wykonania której użył drewna oraz wykorzystał mechanizmy zegarowe jak tarcze, tryby, koła zębate. No, czyli w tym momencie coś, co znaliśmy, poznaliśmy w przypadku urządzenia Santihiry, no, ale oczywiście prawie 2000 lat później. W związku z tym stąd moje wątpliwości, czy na przykład nie było również wtedy w starożytności urządzeń o podobnym zastosowaniu. Dość powiedzieć, że wracając do maszyny liczącej Schickerta, jeden pełny obrót koła powodował przeskoczenie o jeden do wyższego rzędu, na przykład z jedności do dziesiątek, a odejmowanie wymagało wykonywania obrotu w przeciwnym kierunku. Jednym słowem, kręcąc kręciołkiem, no, można było uzyskać takie obliczenia. No, dość powiedzieć, że ta forma kręciołka zachowała się dosyć długo, bo na podobnej zasadzie jeszcze takie mechaniczne liczydła przewijały się, że tak powiem, jeszcze w latach 70., 80., być może nawet i gdzieniegdzie w latach 90., jeżeli były to operatorki do tego przyzwyczajone. Ale idąc dalej, bo już też w wieku 17, kilkadziesiąt lat później, niejaki Blaise Pascal skonstruował swoją maszynę, w zasadzie skonstruował dla swojego ojca maszynę arytmetyczną, bo urządzenie miało ułatwić rodzicowi prowadzenie rachunków dla królewskim dworze. No i ta właśnie maszyna, Pascalina trzeba powiedzieć, obsługiwała tylko dwa działania, dodawanie, odejmowanie, a młody wynalazca zamiast zegarmistrzowskich kół zębatych wykorzystał koła z młoteczkami, jakich używano w młynach, a mechanizm umieścił w pudełku w wymiarach 38 cm, w związku z tym te 8 obracających się tarcz podzielono według liczby jednostek. No i w ten sposób, jeżeli mieliśmy gałkę, która służyła do poruszania tych krążków, no i właśnie wtedy te cyferki przeskakiwały, na przykład z setek do tysięcy. Możliwe było tutaj to wszystko realizowanie dzięki systemowi zapadek. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że oczywiście no powiedzmy ten układ krążków, na których pojawiały się cyferki, no to w tych maszynach mechanicznych liczących nawet w XX wieku był jak najbardziej używany. Swoją drogą też należy powiedzieć, że no, pewne podobieństwo możemy dostrzec w przypadku Enigmy, bo tam też były te krążki, którymi przestawialiśmy odpowiednio, żeby dokonać szyfrowania. Ale to oczywiście jakby zupełnie inne zastosowanie.

Prawdę mówiąc, nie wiem, jak bardzo popularna stała się wspomniana Paskalina, no ale nie zmienia to faktu, że był to oczywiście pewnego rodzaju asumpt do tego, ażeby stworzyć bardziej rozbudowane układy. Dość powiedzieć, że pod koniec XVII, w zasadzie na przełomie XVII-XVIII wieku, niejaki Gottfried Leibniz wynalazł maszynę liczącą z bębnem schodkowym, skądinąd akurat później zwaną w przekładniu Leibnica. A zresztą nie jest to chyba zaskoczeniem, bo jeżeli przeszli się podstawowy chociażby kurs matematyki, to na pewno pamiętacie nazwisko Leibnica, a w zasadzie równania Leibnica, które gdzieś tam się przewijają, moi drodzy. To dokładnie ten sam człowiek. W każdym razie, wracając do naszej maszyny, mechanizm przeniesienia umożliwiał cylinder z 9 zębami o różnych długościach, które były umieszczone wokół bębna, no i oczywiście te pazurki pozwalały akurat przeskakiwać. No istotne jest to, że to urządzenie było już trochę bardziej rozbudowane. Paskalina dodawała, odejmowała. Tutaj poza dodawaniem, odejmowaniem można było również mnożyć i dzielić, a wyniki obliczeń mogły liczyć sumy do 16 znaków. Zresztą to rozwiązanie, a w zasadzie pomysł musiał czekać no, chyba około 200 lat na to, żeby znaleźć, że tak powiem, bardziej powszechne zastosowanie w maszynach liczących. Raz ze względu na potrzeby zastosowania, dwa na kwestię złożenia, a poza tym no, druga sprawa, sam pomysł wykonania to jedno. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj były również kwestie mechaniczne, które troszeczkę utrudniały akurat no, powiedzmy, wykorzystanie tego w sposób praktyczny.

Tak jak powiedziałem, przekładnia Leibniza, maszyna Leibniza musiała czekać na swoje zastosowanie 200 lat, ale w przypadku akurat tych układów bynajmniej nie wszystko stało w miejscu. Dość powiedzieć, że tak, no mówiłem o kalkulatorach, czyli rzymskich rachmistrzach, którzy akurat wykonywali obliczeń. No i właśnie dochodzimy do momentu, kiedy kalkulator, tym razem mechaniczny, pojawił się na świecie. Było to w roku 1822 i to właśnie wtedy Francuz Charles de Colmar, wykorzystując projekt Leibniza zresztą do budowy aerometru, i był to pierwszy masowo produkowany mechaniczny kalkulator, bo standardowy model wykonywał obliczenia na liczbach 16-20-cyfrowych. To akurat i tak jest rozwinięcie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wspomniałem, że układ Leibniza, maszyna Leibniza stricte była przewidziana do 16 znaków. W związku z tym stąd wzięło się to rozbudowanie. No ale właśnie potrzeby tych obliczeń czy rozwój nauki był akurat tym elementem, który powodował, że tutaj pojawił się ten mechaniczny kalkulator. Dość powiedzieć, że nie był to odosobniony pomysł, bo dokładnie w tym samym roku, czyli 1822, Anglik Charles Babbage otrzymał rządowe zlecenie zbudowania maszyny różnicowej do obliczeń wielomianów. No jednym słowem, już wchodzimy w tym momencie te bardziej zaawansowane obliczenia, które od strony inżynierskiej nas chyba bardziej interesują. Należy by chyba zaznaczyć, że urządzenie nigdy nie powstało, ale autor po kilku latach prac porzucił projekt, by zająć się opracowaniem maszyny analitycznej, która była, uwaga, uwaga, napędzana silnikiem parowym, a bazowała, uwaga, uwaga, na czymś, co być może jeszcze kojarzycie, czyli system kart perforowanych do wprowadzania danych. To akurat był patent z kolei Francuza Jacquarda, no ale to już jakby troszeczkę inna sprawa. Ale należy podkreślić jedną rzecz. Właśnie ten projekt Babbage'a doczekał się realizacji. Głównie z powodu napędu parowego. Właśnie, realizacji. Samą maszynę akurat próbowano zrealizować, natomiast kłopoty z napędem troszeczkę tutaj utrudniły. Ale Babbage uznawany jest do dnia dzisiejszego za ojca współczesnych komputerów, gdyż dzisiejsi konstruktorzy wynalazcy korzystali z pomysłów Anglika. No i właśnie zgodnie z jego pomysłem maszyna analityczna wymaga trzech elementów. Składu, czyli pamięci, młyna, aerometru oraz mechanizmu sekwencyjnego, czyli programu, czegoś, co będzie decydowało, jak to będzie liczone. W każdym razie dokładnie według tej zasady działały pierwsze komputery